0: Halo, halo?
1: Z jakim problemem pan dzwoni?
2: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
1: To w czym problem?
2: A że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
1: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem...
2: No tak.